mpɛmpɛ nsɔ me ne w'adwum yi ahene mu hene no tena kwamwa mu na me ne wo mmeɛ no yɛ sɔwea yi a bɛbɛ wɔ sɔwea kyerɛ nam ɔso wɔn a wɔne yɛdi asie no wɔbɛkyɛ ne ahwɛ wɔn na hwɛ sɛ neɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mu awura dine ne mehu no hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no wone mmom ne ɛka sɛ

Oh, Jesus, Jesus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen. Amen. Amen.